0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Cześć, mamy siódmą. Na początek alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosja prowadzi atak na Ukrainę. W powietrzu na wszelki wypadek jest polskie wojsko. Teraz kolejny cyberatak w Polsce. Hakerzy wykradli dane z fakturowni. To jedna z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści. Tak twierdzi brytyjski premier Andy Burnham. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji. Filmowa ekranizacja Lalki wchodzi dziś do kin. Produkcja zebrała spore owacje po poniedziałkowej premierze. W rolach głównych zobaczycie Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Na ekranie także wiele innych polskich gwiazd. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Agata Kulesza, Maria Dębska, Borys Szyc i Maciej Sztur. Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski.
2: Poranny szczyt komunikacyjny coraz bardziej daje się we znaki kierowcom w Warszawie. Wiadomo, że największy ruch w stronę centrum, no to sprawdźmy, gdzie w centrum oprócz ruchu jeszcze przeszkadzają prace drogowe. Na Sienkiewicza, Ciepłej, Grzybowskiej, Koszykowej już wspominanej i na skrzyżowaniu Żelaznej oraz Twardej.

szczerze mówiąc, to coś nie chce mi się wierzyć w te prognozy, które w tej chwili mam przed oczami i dotyczą Warszawy. No ale dobra, takie są, to przekazuję. Że raczej pochmurnie jednak przez większość dnia. Jakieś przejaśnienia tak, głównie do południa, ale tak to chmury, bez deszczu. 21 stopni, w to wierzę. Akurat na podstawie ostatnich dni. No ale właśnie na podstawie ostatnich dni można też i tego, co mamy o poranku na niebie, przewidywać, że wiele tych chmur nie będzie jednak.

0: Dzień dobry, mamy już 6:58 i to najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły czy gdzie tam musicie. Ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers z rana. Ja jestem Julka, wysłuchacie Radia Kiss FM i razem ogarniemy to tak, że środy nie będą aż takie straszne z rana. Zaufajcie mi, wstajemy.
1: Radio Kiss FM.
0: To na sam początek Miley.

0: Radio Kiss FM, mamy 13 minut po siódmej i naprawdę soczystego newsika. Filip Heiser i Bianka pokazali swoje nowe 4 kąty w Krakowie. No i powiedzmy sobie szczerze, jest klimat. Poddasze na Kazimierzu, betonowy sufit, czerwona cegła, parkiet, wiodełkę i taras z widokiem na Kraków. No całość ma około 70 metrów i wygląda jak gotowy materiał na Pinterestie, ale jest jeden szczegół, który sprowadza nas na ziemię. Na sofie od kilku dni czeka prasowanie. No i Filip sam przyznaje, że prokrastynacja to jego specjalność. Czyli coś jednak z Filipem nas łączy i nie, nie jest to pizza z kebabem.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To absolutnie trenduje. Taylor Swift, Patient Zero.

24 minuty po siódmej, a przed nami jeszcze w tej godzinie Swedish House Mafia, Temper City, Malcolm Todd, Jimmy Tyler. To tak troszeczkę męsko się zrobiło. Ciekawe czemu?

czy wy pamiętacie o tym, że dzisiaj jest Dzień Chłopca? No chłopaki nasze kochane, 100 lat, 100 lat, dziś wasze święto, więc dużo męskich kawałków, gość męski po 10:00, no i męska energia może nie, ale będzie totalnie easy, jeszcze parę niespodzianek dla was mam, więc dzisiaj świętuję.

0: Idol, no to naprawdę trenduje na socialach wszędzie. Miejmy nadzieję, że w ten piękny, słoneczny dzień chłopca nie stoicie w koreczkach na mieście. A jeżeli tak, no to chłopaki, nagrajcie nam koniecznie głosówkę na WhatsAppie radio.kiss.fm. Tam macie odnośnik, jaki jest najlepszy prezent na dzień chłopaka. No bądźcie kreatywni. Laski, i wy też dajcie znać. Zobaczymy, kto ma lepsze pomysły, wiecie. Takie najbardziej kreatywne. Radio.kiss.fm. Tam macie odnośnik do naszego WhatsAppa. Ja czekam na najlepsze głosóweczki.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

Kiss FM za 15 minut mamy 8 i ja przypominam, że czekam na wasze głosówki na radio kiss.fm, tam macie odnośnik do WhatsAppa. Jaki jest najlepszy prezent na dzień chłopaka? Dziewczyny, chłopaki, wysyłajcie, porównamy sobie, kto ma lepsze i bardziej kreatywne pomysły.

0: w Radiu Kiss FM. Ja przypominam, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka i dostałam właśnie tekstówkę na WhatsAppie od Piotrka, jaki byłby jego wymarzony prezent na Dzień Chłopaka. Równe płace i równe prawa, niezależnie od płci, buziaczki. Pamiętaj, slay all day, kochana. No i Piotrek, przekonałeś mnie, ale mam również tutaj na linii mojego Adriana, realizatora. Adrian, powiedz mi, jaki jest twój wymarzony prezent na Dzień Chłopaka?
1: Słuchajcie, ja dużo od życia nie chcę. Ja to podczas Dnia Chłopaka, to tak, chciałbym cały dzień grać na konsoli, mieć pizzę obok, coś dobrego do picia i żeby nikt do mnie nie dzwonił.
0: O, no i powiedziałabym tak, ta trąduje.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż są zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest to mazut. Może pochodzić z czyszczenia baku na jakimś statku. Urząd Morski bada sprawę. Sprzątanie plaż potrwa co najmniej kilka dni. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna był pijany. Wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% Polaków. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie. Tak wynika z najnowszych badań. AI może ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym duńscy naukowcy.
3: W kilku miejscach kierowców może przytrzymać Wisłostrada, no bo na przykład jest remont łącznic na Nowym Zjeździe przy Moście Śląsko-Dąbrowskim. Dalej na południe to już Solec i problemy na skrzyżowaniu z Górnośląską. Dalej na południe to już za Mostem Łazienkowskim na Czerniakowskiej także spotkamy drogowców.

na razie jakieś 9-10 stopni na termometrach w Warszawie, ale po południu, podobnie jak w ostatnich dniach, przyjemne 21-2 stopnie. Podobna temperatura odczuwalna, wiatr raczej słaby, może momentami umiarkowane, ciśnienie wysokie. No i przede wszystkim ładnie, pogodnie, słonecznie do czasu, bo po południu już chmury się mogą pojawiać, ale żadne tam deszczowe, takich w najbliższych dniach nie będzie.

kolejka to wasza ulubiona tiktokerka Julka. Z tej strony siemaneczko, mamy środę 30, ostatni dzień września i na zegarach 7:58. Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek wam towarzyszę, wszystko

0: Začníme od Back to Yours.
1: I've been fighting.

0: zbudziła nas absolutnie. Mamy 11 po 8 i w końcu jest odpowiedź. Odpowiedź na co? Już wam mówię. Od miesięcy internet łączył Zoję Skubis i Nowiciaksa, a teraz sama Zoja postanowiła powiedzieć, co naprawdę ich łączy. I spokojnie, nie chodzi o kolejny influencerski romans. Okazuje się, że Nowiciaks faktycznie pojawił się w jej planach, ale jako potencjalny partner do Azji Express. Bo to właśnie Zoja dostała propozycję udziału w programie i zastanawiała się, kogo zabrać ze sobą. Jednym z kandydatów był właśnie Nowiciaks. Ostatecznie jednak postawiła na Marysię i Jeleniewską. Czyli internetowi detektywi coś wyczuli, ale niekoniecznie to, o czym wszyscy myśleli. No Zoja i Nowiciaks tym razem bardziej Azja Express niż Love Island. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Kaca i Animal w Radiu Kiss FM. Mamy 19, nawet zaraz 20 minut po 8, a jeszcze w tej godzinie Ray, Alex Warner, czy Liwka. No i opowiem wam, co to Marysię Jeleniewską z tym Fornalem łączy, bo mam nowe fakty.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Oliwka i poza tobą nic w radiu Kiss FM. Mamy 34 minuty po 8. No i kolejnego newsa odnośnie Marysi i Fornala. Internet już ich połączył, ale Marysia mówi stop. Od jakiegoś czasu huczy od plotek, ale... Słuchajcie, były kwiaty, internetowi detektywi i oczywiście cała masa teorii. No i w końcu Marysię zapytano wprost, czy jest zakochana. Odpowiedź: jestem teraz szczęśliwą singielką, powiedziała influencerka. Dodała też, że skupia się na samorozwoju, sporcie i studiach, a miłość, jeżeli się pojawi, to super, ale nie zamierza jej szukać na siłę. Czyli na razie Fornal jednak zostanie w strefie kibica.
1: Hey, Radio Kiss FM. Too hot to skip.
2: Like an empty fire, like your desire.

no totalna nowość u nas, dajcie nam znać, jak wam się podoba. Mamy 41 minut po 8, no i same bęgerki jak ten, ale oprócz tego, no internet wybucha od plotek, aferek, ale ja mam nowe fakty autentyczne dotyczące Fausty i Blendusiaka. Mamy oficjalne stanowisko dotyczące ich związku. Już za momencik.

0: Się. Tak, dawno czyjeś rozstanie mnie aż tak nie ucieszyło, nie ukrywam, internautów chyba też, ale to jest jakby okej. Myślę, że Fausti będzie jak najbardziej szczęśliwa z tą decyzją, a wy dzisiaj zjedzcie sobie czekoladkę na zdrówko.
1: Hey, Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Użel już teraz, zróbcie głośno.

0: So Good. Zbliżamy się do godziny 9, więc czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 9. Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy droższe niż na początku roku. W zależności od samochodu i trasy to od 9 do nawet 13 tysięcy złotych. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem ekstraklasowej drużyny z Radomia.
3: Kolejna porcja utrudnień, miejsc, w których stracimy trochę czasu przez prace drogowe. Na Pradze Południe remonty mamy na Rondzie Wiatracznej, to chyba największy problem. Na Saskiej Kępie, na ulicach Kubańskiej oraz Wandy. Jest też wymiana ekranów akustycznych na zjeździe z trasy Siekierkowskiej na Rondo Mościckiego, ale to nocami. Ostatni dzień września, a tu 21-22 stopnie na termometrach. No nie teraz jeszcze, ale tyle ma być po południu dzisiaj maksymalnie w Warszawie. Bardzo przyjemnie, z tym, że po południu więcej chmur w prognozach się pojawia. Niegroźne jednak, jak już na pewno nie deszczowe. Bardzo ciepłe też pierwsze dni października. Jutro, pojutrze też powyżej 20 stopni. I też bez deszczu, nawet jeżeli jakieś chmurki się pojawią.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 8:40, no i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy, jest środa, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Słuchajcie, najlepszego Radia Kiss FM mamy na tę godzinę przygotowane Only Drops and Bangers, The Hot to Skip i tym podobne historie. Jak ja się cieszę, że jesteście z nami. I dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka, tak tylko przypominam, żebyście złożyli wszystkim swoim ulubionym chłopcom życzonka. Radio. A ja im zagram same najlepsze drops and bangers na sam początek Sanach i Cichosza dla chłopców i nie tylko. Po prostu zróbcie głośniej, to będzie przepiękny dzień, obiecuję.

0: Na w Radiu Kiss FM, no zrobiło się tak dosyć klimatycznie. Mamy 12 minut po 9. No to był prawdziwy Drops in Bangers, bo to jest nowość u nas. A ja mam ploteczkę odnośnie państwa Lewandowskich. Długi lot, dzieciaki i góra bagaży. Ania Lewandowska zaliczyła podróż życia, której chyba nie powstydziłby się żaden rodzic, bo Ania poleciała z córkami do Chicago, gdzie dziewczynki wkrótce zaczynają szkołę. Tym razem bez Roberta, bo piłkarz przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. No i na Instagramie Ania pokazała kulisy tego przedsięwzięcia. Najpierw cała ekipa zmierzała na pokład, a później klimat trochę siada, bo na jednym ze zdjęć Klara wygląda na mocno znudzoną, siedząc pośród sterty walizek. No i trudno się dziwić, no podróż między Polską a Stanami to przecież kawałek drogi. Lewandowscy od jakiegoś czasu dzielą życie między Polskę, Hiszpanię a Stany, więc walizki chyba stały się pełnoprawnym członkiem rodziny. No czyli klasycznie miała być podróż marzeń, a wyszło: mamo, daleko jeszcze?
1: Radio Kiss FM.
0: To trenduje, jak ja lubię ten numer, zróbcie głośnie.

Run Rabbit, 22 minuty po 9, a to był jeden z bangerów, który czeka was jeszcze do 10, bo będzie Swedish House Mafia, będzie Wajcior, będzie absolutnie dużo wspaniałych artystów i będzie też horoskopik dla byków, a co więcej, po 10 będzie gość specjalny, na którego bardzo długo czekałam, także na naszych socialach możecie już sprawdzić, kto to jest, a kto chce mieć niespodziankę, no to musi z nami zostać.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.

Przemku, dziś masz energię typu nie chce mi się, ale zrobię. W końcu ogarniesz coś, co odkładasz od tygodni, a w relacjach może pojawić się ktoś, kto wyraźnie zechce zwrócić swoją uwagę, więc nie udawaj, że tego nie widzisz.

0: FM. Słuchajcie, mamy 38 minut po 9 i niedługo gość specjalny. Także słuchajcie, radiokiss.fm, tam macie odnośniki do naszych sociali. Zaglądajcie, bo jestem pewna, że relacji będzie całkiem dużo. No i myślę, że dla tego gościa warto zostać do 10. Jak się domyślacie, kto to jest, to dajcie nam znać na WhatsAppie, a my może zapytamy jakieś pytanka, które jesteście ciekawi. Słuchajcie, wszystko jest możliwe. Słuchajcie Radio Kiss FM.
1: Ej! Yeah. Wbijaj na Insta Radio Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bęgera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

Up the Wedding. No, na socialach mam ten numer wszędzie i bardzo dobrze, bo bardzo go lubię. Słuchajcie, ja już za chwilkę powiem wam o aferze loteryjnej Buddy, bo pojawił się kolejny zwrot akcji, więc myślę, że jesteście

0: Radio Kiss FM za 6 minut 10, a ja mam dla was obiecany update sytuacji w aferze loteryjnej Buddy. Miliony zablokowane, zarzucone, zarzuty wymienione, a zwycięzcy wciąż czekają na swoje pieniądze. No bo pojawił się kolejny zwrot akcji. Niemal 8 milionów złotych z nagród nadal nie trafiło do swoich laureatów. Sprawa obejmuje już ponad 40 osób. No, w tej loterii jak na razie najwięcej szczęścia mają ci, którzy po prostu nie wzięli w niej udziału.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: na antenie Radio Kiss FM, więc nie mogę się doczekać. Bądźcie z nami.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 10. Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg wynoszący 32%. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych, a skorzystać ma nawet 3,5 miliona osób. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Drugi dzień utrudnień na kolei w związku z usterką w Zielonce. Ruch pociągów na trasie Zielonka-Warszawa-Wileńska od wczorajszego popołudnia odbywa się z opóźnieniami, a niektóre połączenia są nawet odwoływane. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa naprawa awarii. Za to już naprawiono, wyremontowano dwa akademiki na osiedlu Przyjaźń. Rogaś i Sarna mają teraz prawie 300 pokoi, w których może zamieszkać ponad 500 studentów. Do końca roku potrwa jeszcze remont w domu studenckim Jelonek. I nic nie wiadomo o tym, żeby podczas tych remontów odkryto jakieś skarby. Za to podczas przebudowy Placu Młynarskiego tak właśnie było. W piwnicach spalonej w trakcie wojny kamienicy znaleziono figurkę jeźdźca na koniu z brązu, metalowe ozdoby czy elementy lamp sufitowych.
4: Część odnalezionych przedmiotów prawdopodobnie pochodzi z Filharmonii, inne należały do mieszkańców kamienicy.
3: Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Do tych skarbów wrócimy jeszcze za 2 godziny, a już za godzinę powiemy o nowych miejscach schronienia planowanych w Warszawie. O tej porze komunikat dla kierowców dotyczy ulicy Koszykowej, bo tam są utrudnienia. Na razie na Koszykowej drogowcy na chodnikach, zatokach postojowych, a od jutra mają się przenieść już na jezdnię i będzie zamknięty odcinek od Alei Niepodległości do Lindleya. No i będą objazdy.

11, 14 stopni w tej chwili, na termometrach w Warszawie 22. Po południu wiatr raczej słaby, ciśnienie wysokie, no i przede wszystkim dużo słońca. Zero chmurek na niebie w najbliższych godzinach, po południu jakieś chmurki się już mogą pojawiać i wieczorem też, no i w nocy, i jutro na przykład przed południem, ale to nie będą chmury deszczowe. Jesień, ale w całkiem przyjemnej odsłonie.

Już po 10, a to oznacza, że słyszymy się dzisiaj przez ostatnią godzinę, ale easy po 14. Daria i Niko rozgrzeją was nowymi bęgerami, ploteczkami i gośćmi. Jednak póki 11 nie minie, powitamy razem ten poranek do końca. Wypijemy wspólnie kawkę, poplotkujemy i wszystko będzie G. Obiecuję, słuchajcie, za chwilę mój gość specjalny Jan Marczewski na antenie, więc musicie z nami zostać, bo będzie naprawdę sztos. Ja jestem Julka i śpiewająco wjeżdżamy w 11.

0: Radiu Kiss FM jest Jan Marczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Cześć Janek, jak ci się podoba? Tak, pierwsze pytanie, jak ci się podoba w Radiu Kiss FM? Fajnie jest?
1: Bardzo ładnie, tak nowocześnie. Wiem, że wy nie możecie zobaczyć, a chyba, że w mediach społecznościowych.
0: Na socialach, tak, jak najbardziej.
1: Ale jest bardzo kolorowo, jest moje zdjęcie na wielkim telewizorze, więc to jest rewelacyjny dzień.
0: Dobra, miejmy nadzieję, że zostanie ono z nami przez cały dzień i nie tylko. Janek, sprowadza cię do nas oczywiście twoja premiera piosenki Besos, ale dla ludzi, którzy cię jakoś jakimś cudem nie znają. Mm-hmm. To jakbyś tak miał powiedzieć kilka zdań o sobie.
1: Cześć, jestem Janek, mam 23 lata. Mieszkam obecnie w Krakowie, ale przynoszę się do Warszawy. Nie, a tak poważnie to robię piosenki, piszę piosenki, można je posłuchać, jadę w trasę koncertową i są fajne.
0: Czyli ta trasa, dobra, to o trasie jeszcze porozmawiamy. Powiedz mi, piosenka Besos, o czym ona jest? Jakbyś tak miał też kilkoma zdaniami, opowiadaj o tej swojej twórczości.
1: Kurczę, no piosenka Besos to jest troszeczkę takie zapożyczenie po prostu reggaetonowe właśnie z jakiejś takiej hiszpańskiego gatunku muzycznego po prostu. I właśnie też zaprosiłem na ten kawałek mojego serdecznego przyjaciela Hugo Tarresa, którego bardzo pozdrawiam serdecznie.
0: Jest to wasz drugi numer
1: W sensie właśnie nie wiem, czy traktujemy ten numer jako wspólny numer. To jest właśnie, Hugo jest tam takim po prostu taką wisienką na torcie.
0: Tak, ja
1: to
0: tak na
1: nazywam.
0: Jest,
1: tak,
0: jasne,
1: no dokładnie,
0: okay.
1: Dokładnie. Bo przy utworze Chamy gdzieś tam faktycznie to coś tam rzeźbiliśmy od początku razem, a tutaj Hugo przyszedł nie, że na gotowe, bo on tak po prostu nie wyobrażam sobie tego utworu bez jego udziału, ale no i gdzieś tam właśnie jest to trochę co innego niż te Chamy.
0: No dobra, i Besos jest o miłości.
1: Tak, Besos to jest po prostu historia opowiadająca, przepraszam, piosenka opowiadająca historię o poznaniu dziewczyny w sytuacji imprezowej i o takiej jakiejś próbie po prostu zaczepki i nie wiem, czy tam zdradzam finalnie, jak się rozwiązuje sytuacja, to chyba zdradzę dopiero na albumie.
0: Myślałam, że na antenie nam zdradzisz. A powiedz mi ostatnie pytanie, czy ta piosenka jest do konkretnej osoby, czy to jest historia wymyślona?
1: Kurczę, to trzeba by Hugo zapytać, nie, żartuję, na pewno troszeczkę tak, no.
0: Okej, okay, no to o reszcie porozmawiamy już za moment. Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Sunflower Post Malone w Radiu Kiss FM, a ja przypominam, że ze mną jest Janek Marczewski. Cześć Janku, już cię... Teraz mi powiedz.
1: Hej.
0: Teraz.
1: O, dobra, cześć, to jest z tej strony Janek.
0: Janek, teraz chciałabym porozmawiać o twojej nadchodzącej epce, Domówki.
1: Tak, Domówki.
0: Która, myślę, że jest też z tym związana traska, również, która się nazywa Domówki, będzie traska?
1: Tak, Domówki Tour i epka Domówki.
0: No to opowiadaj, najpierw o tej epce, co tam będzie?
1: Tam będą utwory, będzie 8 numerów, takich, wydaje mi się, że trochę nie w moim stylu, niektóre bardziej w moim stylu, niektóre mniej w moim stylu. Właśnie kilka już znacie, bo znacie Beso, znacie Granatowe Porsche i znacie...
0: Znamy.
1: Domówki właśnie, czyli tytułowy kawałek.
0: A która jest twoja ulubiona z tych piosenek?
1: Kurczę, jakoś to Besos jest takie super, bo miałem straszny, nigdy nie miałem chyba takiego ubawu przy, w sensie takiego fanu po prostu przy lubieniu numeru, bo to było coś takiego, że właśnie jeszcze tam w tej końcówce, co usłyszycie potem, zaprosiłem tam 20 moich znajomych i staliśmy wszyscy w studio i nagrywaliśmy sobie ten refren i wszyscy mieli taki wow, ale
0: klimacik,
1: fajne, ale
0: klimacik.
1: Fajne, no nie, naprawdę było super. I no jakoś po prostu było to strasznie, strasznie fajne było robienie tego numeru i też właśnie Hugo przychodził, moi ziomale, z którymi też produkuję, mówili, yo, zajebiste, fajne, nie wiem, czy mogę przeklinać.
0: No, już powiedziane.
1: Ale właśnie wszyscy byli mega, mega tacy zajarani i no. Więc chyba Besos, a na drugim miejscu Domówki, po prostu kocham ten numer całym sercem.
0: Czyli i właśnie ta epka jest później zapowiedzią tej traski, tej Domówka Tour.
1: Tak,
0: i co tam się będzie działo? Kto wystąpi? Harry Styles, słyszałam.
1: Tak, będzie Harry Styles, Maciek Niewiadomski, Augustyn Drozdowski w roli Harry'ego Stylesa po prostu we dwójkę.
0: Nie, no śmiejemy
1: się, tutaj
0: to.
1: Jest po prostu ekipa menadżerska ze mną i takie żartujemy sobie.
0: I delikatnie. Takie żarciki mamy. Czyli co tam się będzie działo?
1: No mamy live band pierwszy raz, więc myślę, że troszeczkę nabierze więcej kolorów tam muzyka sama.
0: Ale wstawki DJ-skie?
1: Będą, oczywiście.
0: Wspaniale.
1: Będą. Muszą być. Będziemy robić remiksy, będziemy tańczyć, będzie DJ set, to mogę zdradzić przed każdym koncertem, więc no. Super.
0: Czyli będzie grubo. A powiedz mi, Janek, jeszcze ostatnie pytanie. Czy można zakochać się w Warszawie?
1: No można.
0: No i dziękuję.

0: Radio Kiss FM,
1: a moim gościem jest Janek Marczewski. Cześć, Janku.
2: Cześć.
1: Mam kolejne do ciebie pytanie. Wiem, że jesteś również aktorem. I pytanie moje brzmi, jak to ci pomaga w pisaniu i w interpretowaniu twoich autorskich piosenek?
2: W pisaniu to nie wiem. Na pewno troszeczkę mnie szkoła aktorska zobligowała do czytania książek, więc przeczytałem trochę książek i miałem większy zasób słownictwa do pisania utworów, więc to taka na pewno duża pomoc. Ale tak wydaje mi się, że scenicznie bardziej to może troszeczkę pomaga, żeby tam jakoś zawalczyć ze stresem przed koncertem. Nie wiem, właśnie tak teraz też czuję taki moment, gdzie otwieram się też właśnie tak, że więcej gadam do ludzi na koncertach. Coś ostatnio miałem okazję potańczyć troszeczkę do jakiegoś numeru, więc...
1: Czyli na pewno nie przeszkadza ta szkoła
2: aktorska. Tak, nie przeszkadza.
1: Okej, no to bardzo dobrze. Słuchajcie, już niedługo będzie Besus na antenie i Janek nawet sam sobie go włączy, więc poczekajcie z nami.

0: Cześć, z tej strony Jan Marczewski. Dziękuję bardzo za posłuchanie audycji ze mną. Było bardzo, bardzo miło. Dziękuję też za zaproszenie Radio Kiss FM. A teraz posłuchacie utworu Besos, który zrobiłem wraz z moim serdecznym przyjacielem Hugo Tarresem.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

0: zbliżamy się już do 11. Dziękuję wam za dzisiaj, było wspaniale. Jak zwykle słyszymy się jutro. Czas na update Radia Kiss FM. Buziaczki!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Inflacja we wrześniu znów poszła w górę. Wyniosła 4%. To tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Amerykański park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci wiązanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd. Jak mówi Tomasz Banyś z planetarium w centrum EC1 w Łodzi, są łatwe do zauważenia przy dobrej pogodzie i jak już raz je zobaczymy, to potem rozpoznajemy je bez problemu. Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Miasto chce stworzyć miejsce schronienia dla mieszkańców przy stacji metra Placy Wilsona, mówi zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Męcina.
4: Są prowadzone ekspertyzy. Zakładamy, że w przyszłym roku wejdziemy tam z pracami budowlanymi.
3: Obecnie status budowli ochronnych ma 28 obiektów w Warszawie, w tym niektóre stacje metra. A żeby lepiej chronić się przed zagrożeniami z wnętrza naszych organizmów, uczniowie warszawskich szkół uczą się mierzyć ciśnienie krwi, obliczać BMI i poznają zasady zdrowego stylu życia. Zajęcia są dla najstarszych uczniów w wieku 18 i 19 lat. Prowadzą je szkolne pielęgniarki. Warszawski Ruch Antyłowiecki prowadził w piątek protest przeciwko odstrzałowi dzików przed siedzibą Lasów Miejskich w Warszawie. I teraz leśnicy skarżą się, że aktywiści uniemożliwili im wyjazd na interwencję do rannego łosia i zwierzę zmarło. Aktywiści odpowiadają, że wystarczyło ich o tym poinformować, a na pewno przerwaliby protest, a nawet udostępniliby własny transport. O transporcie, poruszaniu się po stolicy powiemy też za godzinę. Będzie o nowym wyglądzie ulicy Brandysa. Na razie z pogodą wszystko w porządku, wszystko fajnie i przez długie godziny tak jeszcze będzie. Może troszeczkę chmurek po południu, bliżej wieczora pojawi się na niebie, ale zupełnie niegroźne. 16 stopni teraz, do 22 maksymalnie w Warszawie. Nocą 11, jutro znowu 21-22. W piątek też podobnie. Jakość powietrza w stolicy dobra lub bardzo dobra.

0: Kiss FM Warszawa.
1: I've been fighting.

0: jest 12. CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość skradzionych zwierząt to około 300 tysięcy euro. Eksplozja w Mołdawii. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko ukraińskiej granicy. Zamiast jednego z promów – miejski autobus. Tak będzie w Świnoujściu w okresie jesienno-zimowym. To z powodu cen diesla. Jak mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo, autobus będzie miał też przyczepkę na rowery. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej. Już wiadomo, kiedy na Ziemi warunki pozwoliły na powstanie życia. Wyliczyli to naukowcy. Było to 4 miliardy 330 milionów lat temu.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. Pięciu mężczyzn więziło kobietę w jednym z warszawskich hoteli. To dwóch Ukraińców i trzech Słowaków, a więziona kobieta też była ze Słowacji. Czterech z pięciu mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Metalowe ozdoby, figurka jeźdźca na koniu, fragmenty dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego. To niektóre ze skarbów odkrytych podczas remontu placu Młynarskiego, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Odkryto również wyjątkową płaskorzeźbę wykonaną w 1881 roku oraz dekoracyjny wieniec, który mógł być związany z historią Filharmonii Warszawskiej.
2: Archeolodzy podejrzewają, że przedmioty zostały ukryte w czasie II wojny światowej w kamienicy, która później została spalona. Tak ciekawych znalezisk nie było podczas remontu ulicy Kazimierza Brandysa na Żoliborzu. Do tej pory zarośnięta i nieprzejezdna droga stała się teraz wonerfem. Na niespełna 100-metrowym odcinku są miejsca postojowe, ławki, stojaki rowerowe i miejsca rekreacji. A zieleń jest teraz uporządkowana.

raczej pogodne popołudnie przed nami, chociaż z czasem trochę chmur może się na niebie pojawiać, wieczór i noc już bardziej pochmurne. Wtedy będzie 11 stopni, a dzisiaj w ciągu dnia 22. Jutro w Warszawie też 21, 2 mniej więcej. Przedpołudnie z kolei bardziej pochmurne, a po południu więcej słońca. Natomiast piątek cały słoneczny i znowu 21 stopni.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Jest 14. Pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko zastępca prokuratora okręgowego w Opolu. Został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4. Tankują do pełna i odjeżdżają nie płacąc. Takich przypadków jest coraz więcej w Niemczech. Od jutra benzyna i olej napędowy będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Na przykład w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień. Jak mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska, uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, ale też są bezpieczniejsi w sieci. Szkolna psycholog dodaje, że uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. ChatGPT coraz popularniejszy. Z danych OpenAI wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad miliard ludzi. W lipcu był to miliard.
2: Siemano, wybiła godzina 14 na zegarach, więc to oznacza, że czas na wasz ulubiony czas, czyli na czas z nami.
3: Czyli lecimy na pełnej on the mic Nikodem Formella.
2: I Daria Kulej. Gwarantujemy wam, że dzisiaj ten dzień będzie piękny, będzie sporo premier, będzie dużo wzruszeń, a przede wszystkim będzie sporo ploteczek.
3: Będzie się działo naprawdę dużo, gramy najlepsze dropy i bęgary i tego również będzie sporo, a już niedługo wpada do nas ktoś bardzo ciekawy,

0: Todd Earrings w Radiu Kiss FM. No zdecydowanie jest to numer, którego nie można przeskipować, bo jest too hot. I też nie można przeskipować aferki, która teraz jest w Indonezji. Tamtejsze władze odkryły luksusowe apartamenty w więzieniu i po fotkach widzimy, że wyglądały one jak takie typowe hotele czterogwiazdkowe. Były tam telewizory, lodówki wypełnione mocniejszymi napojami, chyba wie każdy jakie. A obok budowała się siłownia, symulator golfa. Wow!
1: Szczerze, nic tam nie działało. To, co tam zastano, nie wskazywało w ogóle na to, że to może być więzienie. No cóż, ta korupcja. Ludzie żyli tam lepiej niż na wolności. Pewnie dlatego tak bardzo chcieli tam zostać i nie chcieli wychodzić na zewnątrz.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz ważne info o naszym dzisiejszym gościu, także stay tuned.

0: Run Run River w Radiu Kiss FM. Ten numer na maksa trenduje, a za chwilę ktoś do nas wbija. Sprzedamy wam kilka podpowiedzi, kto to może być.
1: Więc tak, jest to piękna dziewczyna, która pięknie śpiewa. Przychodzi do nas z premierą piosenki, w której często pada słowo 16. I teraz naprawdę mocna podpowiedź. Bardzo dobrze już znacie tę osobę. Także wbijajcie na Radio Kiss FM i tam znajdziecie naszego WhatsAppa i nagrajcie głosówkę. Zgadujcie, kto za chwilę do nas wbija do studia.
2: Radio Kiss FM.
0: A komu jako pierwszemu uda się zgadnąć, ten zgarnie od nas fajne gadżety z kisowego merchu. Let's go!

0: Tak jak zapowiadaliśmy, nie jesteśmy sami w studiu. Jest z nami wyjątkowa osoba, czyli Julia Wasilewska, prowadząca poranek w Radiu Kiss FM.
1: No dobry popołudnie, jak fajnie was to widzieć z drugiej strony. Cześć!
0: Przyszłaś do nas z piosenką, o której sobie jeszcze pogadamy, ale moje pierwsze pytanie jest takie, czy ty się wyspałaś? Czy jakaś drzemeczka wleciała, czy nie miałaś tak naprawdę przestrzeni, bo miałaś tyle w sobie emocji?
1: Wiesz co, miałam bardzo duże emocji i miałam kosmetyczkę, między programami u kosmetyczki, ale nie, ogólnie emocje są ogromne, bardzo lubię te momenty premier i wypuszczania tych singli, ten dzień jest zawsze taki to jest dzisiaj, więc spać się w ogóle nie chcę.
2: Przepraszam, teraz ja sobie nie włączyłem mikrofon. No to wspaniale. To przejdźmy sobie tak małymi kroczkami do piosenki, bo ty w niej śpiewasz, choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat. Chcielibyśmy, żeby... A dziękuję, ja nie potrafię kompletnie śpiewać.
1: Niko, pięknie, lepiej niż ja, nie robi konkurencji.
2: Chcielibyśmy, żebyś zaśpiewała nam ten numer w różnych emocjach. Ten fragment konkretnie. No dobra, to zaśpiewaj nam ten fragment, jakbyś była wkurzona.
1: Choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat!
0: Wow, dziewczyno! Ja naprawdę ci uwierzyłam, że jesteś wkurzona.
2: Tak, ja też się uwierzyłam bardzo. Przez chwilę. Dobra, to lecimy. Zrób nam takie sexy podrywanie, tak uwodzicielsko.
1: A ja mówię, mam śpiewać, nie?
2: Mhm.
1: Dobra. Choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat.
2: Wiesz, że jestem już u ciebie w łóżku.
1: Niko, wariacie!
2: Dobra, no to teraz chyba tak popisowo walnij nam ten fragment operowo.
1: Dobra. Choć wiem, że dziś już nie mamy po 16 lat.
0: Wow, brawa! I to brawa na stojąco. Świetna jesteś. My się już nie możemy doczekać tak naprawdę, jak posłuchamy na naszej już antenie twojego numeru. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, no to my cię jeszcze trochę pomęczymy, ale o tym już za chwilę. Naszą gościnią jest Julia Wasilewska. Koniecznie z nami bądźcie.

0: tylko w Radiu Kiss FM, a u nas bez zmian siedzimy w naszym studiu kissowym ja, Daria i Julia Wasielewska,
1: no nasza
0: śpiewająca, prowadząca i piosenkarka, która wbiła do nas dzisiaj z premierą. Chcielibyśmy sobie tak troszkę luźniej, bardziej może życiowo, emocjonalnie polecieć w ten temat, więc chcielibyśmy się skupić na trzech sferach. Co byś powiedziała 16-letniej Julii w każdej z nich? Więc co byś jej powiedziała w sferze pracy?
1: W sferze pracy bym powiedziała, żeby nigdy nie przestała marzyć o tym, żeby to, o czym marzy, to marzenie było jej pracą, żeby nigdy w to nie wątpiła, mimo że ludzie podcinali jej wiele razy skrzydła.
0: No. Co byś powiedziała jej w sferze świata ogółem? Na co być ready?
1: Na to, że życie jest bardzo drogie i że podatki są i że mieszkanie jest drogie, jedzenie jest drogie i żeby zbierała sobie dużo pieniążków.
0: Witamy w Warszawie.
1: Tak, dzień dobry.
0: A co powiedziałabyś jej w sferze miłości?
1: O kurczę, no... Tutaj myślę, że jestem słabym doradcą, ale co bym jej powiedziała, żeby zawsze kochała prawdziwie i nigdy się tych swoich uczuć nie bała, bo jeżeli coś ma wyjść naprawdę w miłości, to musi być od początku szczere i żeby nie ukrywała tych emocji, bo coś wypada, albo nie wypada właśnie. Po prostu jak się kogoś kocha, to się kocha już na 200%.
2: Okej, no bo właśnie twój numer jest taki trochę o miłości, ja jak słuchałam. No i co chciałaś tą piosenką przekazać? Czy ona jest skierowana do konkretnej osoby może?
1: No jest skierowana do konkretnej. Jest to takie, myślę, że no mam nadzieję już zamknięcie w końcu pewnego rozdziału, właśnie powrotu do tej pierwszej takiej nastoletniej miłości, która była no wbrew pozorom idealna, taka sielska, anielska i w końcu zastanawiam się, jakby to było, gdybym nadal była z tą swoją pierwszą gimnazjalną miłością, czy moje życie wyglądałoby inaczej, ale jednak życie idzie dalej i trzeba w końcu zamknąć się na tamten temat i otworzyć na nowy wreszcie.
2: A czy ta osoba wie, że ta piosenka jest o niej?
1: Nie wiem.
2: Nie masz kontaktu z tą osobą?
1: Nie mam kontaktu, od tego czasu nie mam kontaktu, ale myślę, że, no, że jest w stanie się domyślać, bo normalnie 10 singli już jest ocenić sobie.
2: No dobra, kochana, to mi się wydaje, że my już nie możemy przedłużać więcej, bo nasi słuchacze są bardzo chętni, żeby usłyszeć ten numer, ale zanim jeszcze tutaj już go puścimy, mamy dla ciebie taki mały prezencik. Otóż teraz wbijamy z pięknym tortem
0: jest
2: dla naszej Julii. Na tym torcie jest jej piękna buzia, no słyszycie nasi słuchacze reakcję Julki, jest ogromnie wzruszona tym, co się teraz dzieje i absolutnie mnie to nie dziwi, bo ten tort
0: mnie
2: jest przepiękny i jest tam jej piękne zdjęcie z naszej sesji zdjęciowej. I jeszcze jest poduszka z Julii twarzą.
0: Zazdro, piękna.
1: Fajnie.
2: To wszystko będziecie mogli zobaczyć na naszych socialach na pewno. To, co się dzieje, emocje tutaj są ogromne, więc nie wiem, czy Julia chce.
0: Julia, my też cię kochamy.
2: I widać, że emocje są ogromne, ale może zaprosisz naszych słuchaczy do posłuchania twojego numeru. Czy dasz radę coś powiedzieć?
0: A my idziemy zjeść tort.
1: No posłuchajcie sobie.
2: Julia Wasielewska, 16 lat w Radiu Kiss FM premierowo. Lecimy!
3: Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: Maluma i Shakira w radiu Kiss FM. To jest chyba najbardziej hot duet. I po pierwsze hot numer plus. Jeszcze oni pięknie hot wyglądali. A co wygląda jeszcze lepiej?
1: Nasze sociale tutaj, a propos bycia hot, to tutaj zrobiło się tak gorąco. Przed chwilką była u nas na wywiadzie Julia Wasilewska, nasza śpiewająca, prowadząca z poranka.

wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Ten numer mega trenduje, słuchacie Radio Kiss FM, a my oglądamy sobie wspólnie newsy z Darią i nagle słyszymy, że brunatne niedźwiedzie z Alaski przybierają już na wadze na zimę. Październik tuż za rogiem.
1: Kochani, więc bądźcie jak te niedźwiedzie. Hot girl summer is over, czas na cheat day, o tym.
0: A już niedługo, bo po 15 czas na konkurs. Stay tuned.

0: Kimo Sounds, Rise Slow w Radiu Kiss FM i my wcale teraz nie idziemy powoli.
1: Nie, nie będziemy zwalniać, bo lecimy na pełnej szybciutko z naszym update'em. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Mamy 15. 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To plastikowe butelki, aluminiowe puszki i część szklanych butelek. Rząd szykuje zmiany w systemie. Obejmie też małe szklane butelki, tak zwane małpki. Studenci zapłacą mniej za obiady. Tak będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia zaczyna dopłaty do posiłków dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów. Długi ma niemal 1,5 miliona polskich facetów. Łączna wartość ich należności ponad 55 miliardów złotych. Tak wynika z danych Big Info Monitor i BIK-u. Został zwolniony, bo boi się latać samolotem i odmówił dalekich służbowych podróży. To historia z Włoch. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro, a także ekwiwalent za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację.

0: No siemano kochani, jest środa, czyli dzień, w którym jest piękna pogoda.
1: I dzień loda.
0: Też może być, ale to jest niby bredna.
1: U nas lodów nie było, było ciasto przed chwilką, dlatego że była u nas Julia Wasilewska z premierą, ale spokojnie, w tej godzinie się jeszcze będzie dużo działo, także jak to przegapiliście, to na spokojnie słuchajcie nas teraz, róbcie głośniej, bo będzie się działo.
0: Będzie się działo, mamy dla was cały zestaw ploteczek, aferek, dram.
1: Yes.
0: I wleci niedługo konkurs, także koniecznie nas słuchajcie, bo to jest

0: set w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bangery. I teraz mamy konkurs alert. Yes. Mamy dla was jeden podwójny bilet na koncert Bazy w Krakowie. A tak w ogóle to oni ostatnio do nas wpadli i zapytaliśmy się ich, jaki tanecznych ruchów możemy spodziewać się na koncercie. I zobaczcie, dostaliśmy taką oto odpowiedź.
1: Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że no my to będziemy się ruszać, myślę, z serducha, a dziewczyny to są bardziej tutaj tancerskie, no.
2: Okay. Mamy do kilku piosenek układy taneczne, co też na przykład ja tutaj z Alanem wymyśliliśmy. Mm-hmm. Wszystkie z dziewczynami będziemy też tańczyć kultowy układ z Hills oczywiście.
3: No to my się nie możemy już doczekać, aż to zobaczymy na żywo. Możecie zgarnąć podwójną wejściówkę na koncert Bazy, bo to będzie 4 października w Krakowie w klubie Studio. Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Wyślijcie nam głosówkę, bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert.
0: Czekamy na tylko kreatywne odpowiedzi, bo takie zgarną jeden podwójny bilet na koncert Bazy. Zaskoczcie nas najbardziej odjechanymi pomysłami. Bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert? Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
3: A najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas ten jeden podwójny bilet na koncert Bazy.
4: Radio Kiss FM.
0: Bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert? Radio Kiss.fm, tam się kierujcie.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM Kraków. Szukacie planów na ten weekend? Bo my mamy dla was coś, co idealnie się sprawdzi, bo baza ma w ten weekend koncert. Rozpoczynają swoją trasę koncertową i oczywiście rozpoczynają od Krakowa, w którym zagrają już 4 października.
1: I tak idealnie się składa, że my mamy taki jeden podwójny bilet wolny. Możecie już teraz od nas zgarnąć. Wystarczy, że wbijecie na radiokiss.fm i tam klikniecie w ikonkę WhatsAppa i nagracie kreatywną głosówkę, w której powiecie nam, bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert.
0: A najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas jeden podwójny bilet. Bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Radio Kiss FM.
1: Mamy tylko jeden podwójny bilet, więc naprawdę się postarajcie. Radiokiss.fm, tam nas znajdziecie. Two ships in the night.

0: przed chwilą prosiliśmy was o nagrywanie głosówek, dlatego że mamy dla was podwójny jeden bilet na koncert Bazy w Krakowie i dostaliśmy taką jedną fajną, kreatywną głosówkę, bo pytanie było proste, bez jakiej rzeczy nie wyobrażacie sobie iść na koncert i taką głosówkę nagrała nam Maria.
1: Nie wyobrażam sobie pójść bez gumy do żucia, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
2: Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć na takim koncercie, ale my wiemy, co się wydarzy. Zgarniasz podwójną wejściówkę na koncert Bazy w najbliższą sobotę. Brawo!
0: Kochana, baw się super, czekamy na piękne fotki, a my będziemy wszystko już oglądali.

0: Maxa trenduje, słuchacie Radek z FM, a tutaj ploteczka prosto z Indonezji. The Weeknd miał koncert w Dżakarcie, na którym szedł ze sceny bliżej fanów. Dotknął jedną z panek przy barierce, na ta była tak podekscytowana, że uwaga, zemdlała.
1: O nie, no ale nie dziwię się, że zrobił się to taki szum, no bo takie sytuacje to dziś rzadkość. No gdyby Michael Jackson jeszcze żył i koncertował, no to case taki byłby codziennością.

0: Raps and Bangers w Radiu Kiss FM, a cały internet huczy o wymownej reakcji Charlie XCX. Taylor Swift na muzycznej gali odebrała nagrodę.
1: O, okej. I faktycznie fajna chyba była ta gala.
0: Tak,
1: bardzo
0: fajna była ta gala i jak ona tam przemawiała, wszyscy byli brawo, aż nagle kamera idzie na Charlie, która z bardzo ponurą miną klaszcze jedną dłonią o kolano.
1: Lipa, no lipa. Dziewczyno, dla tych, którzy w sumie nie wiedzieli, musicie to obczaić, bo to śmiesznie bardzo wyglądało.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę wjeżdża bardzo ważny update, także słuchajcie uważnie.

0: wow w Radiu Kiss FM i wy zaraz też zrobicie wow, dlatego że mamy dla was coś specjalnego.
1: Coś specjalnego, czyli update Radio Kiss FM, ale najpierw posłuchajmy sobie, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?

0: Adrian Górny. Dzisiaj kino kobiet w Heliosie w Blue City. O 18:00 zobaczymy Lalkę. Chociaż panowie chyba też mogą pooglądać. A poza tym jeszcze dzisiaj zdążycie na filmy W sercu dziczy, Resident Evil, 100 dni Misja Zeus, Mistyczka oraz Odyseja. W Muzeum Warszawskiej Pragi można już oglądać wystawę Praskie Wnętrza. Zobaczymy tam oryginalne obiekty z mieszkań, klatek schodowych i dawnych pracowni rzemieślniczych. Nawet nie tylko zobaczymy, ale też poznamy bliżej historię tych przedmiotów oraz miejsc, z których pochodzą. Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów zaprasza na warsztaty dotyczące grzybów. Będą w sobotę od 9:00, obowiązują zapisy. Dowiemy się, jak rozpoznawać grzyby, jaka jest ich rola w świecie przyrody i tak dalej. No i będzie część praktyczna, spacer po lesie Młociny i zbieranie grzybów.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I mamy 16:00. Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat. Sprawcę udało się ustalić dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym. 18 lat temu w jednym z domów wielorodzinnych odnaleziono ciało mieszkającej samotnie kobiety. Ostatecznie zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Sprawa związana jest z grupą motocyklową Hells Angels. Akcja trwa w Niemczech i kilku innych europejskich krajach. Głos może być chroniony prawnie przed wykorzystaniem go przez sztuczną inteligencję. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.

0: po 16. Tym razem jesteśmy punktualnie, pozdrawiamy naszego szefa, a też pozdrawiamy naszych wspaniałych słuchaczy, bo zaczynamy godzinę 16, czyli godzinę, w której się naprawdę będzie sporo działo.
1: Będzie się sporo działo, gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery, zastanawiamy się, gdzie wy jesteście, skąd nas słuchacie, ale nieważne, gdzie jesteście, będzie naprawdę mocno i lecimy na pełnej.

0: Kiss FM i też najlepsze mamy życzenia dla naszych cudownych chłopaków, dlatego że dzisiaj jest Dzień Chłopaka i nie jesteśmy tutaj z Nikodemem sami w studiu, dlatego że jest z nami ponownie Julia Wasilewska.
1: Hejka, chłopaki!
2: Jest dzień chłopaka, ale tutaj jednak no matriarchat rządzi w studiu dzisiaj. Dziewczyny, test na wiedzę o chłopakach. Lecimy. Co to jest imbus?
0: To jest jakiś klucz.
1: Tak,
0: jest jakiś klucz.
2: Dobrze.
0: Dobra.
2: Tak. Co to jest bulking season?
1: Ojej.
2: Bulking season.
1: Bulking season.
2: No, kiedy jecie dużo, bo chcecie się napakować tłuszczem. Co to jest wyciskanie francuskie?
0: Że leżysz, trzymasz panią, która jest z Francji nad głową i ją podnosisz.
2: A co to jest pub crawl?
1: Pub crawl?
2: Pub crawl.
1: On nas ściemnia, coś takiego nie istnieje.
2: Łażenie od pubu do pubu. No wiecie co, naprawdę myślałem, że pójdzie wam lepiej. No dziewczyny. No,
0: dobra, Nikodem, zobaczymy jak będzie 8 marca. Bądź już gotowy.
1: Właśnie. Radio Kiss
0: FM. A za chwilę będziecie mogli złożyć waszym wspaniałym chłopakom życzenia u nas na antenie, więc już naszykujcie telefony i naszykujcie radiokiss.fm, bo tam mamy ikonkę WhatsAppa i będziecie już mieli wszystko pod ręką.

0: Was koncert życzeń. No bo słuchajcie, mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa i właśnie czekamy na głosówki i wiadomości z życzeniami dla waszych wspaniałych chłopaków. Możecie pozdrawiać, wyznawać miłość albo po prostu powiedzieć kilka miłych słów. Ja bym na przykład powiedziała mojemu tacie, mojemu bratu i mojemu cudownemu chrześniakowi wszystkiego najlepszego.
1: Radio Kiss FM.
2: Na pewno wasi panowie się z tego ucieszą. Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Nagrajcie nam głosówkę.

0: słuchacie Radio Kiss FM i zasypaliście nas głosówkami. Poprosiliśmy was, żebyście nam wysłali głosówki i wiadomości, czego życzycie swoim facetom. Klaudia napisała, że przesyła kiski dla swojego cudownego męża, którego dzisiaj zabiera na super kolację.
1: O, słodziutka. Weronika napisała, że chciałaby pozdrowić swojego crusha, ale nie chce zdradzać nam imienia, no bo stresuje się trochę, że to usłyszy. I kochana, proszę cię, nie bądź szaj, warto zaryzykować i może coś nawet z tego wyjdzie.
0: O, może coś z tego wyjdzie, a wy wciąż możecie wysłać wiadomości do swoich chłopów na radiokiss.fm. Let's go!

0: Piotka Taylor Swift, Patient Zero w Radiu Kiss FM, a Kim Kardashian jest w Chinach z mamą, widzieliście? Podbił do niej fan z bardzo drogą torebką z krokodylej skóry. Torebka warta 50 tysięcy dolarów, no i poprosił ją o podpis na tej torebce. Ona na początku nie chciała ze względu na wartość torby, ale w końcu się zgodziła, namówił ją.
1: O nie, no to dobrze, Kim, wartość tej torby poszła teraz automatycznie w górę i to będzie chyba resell roku.

0: czas na aferkę i przenosimy się teraz do Portugalii. Otóż Cristiano Ronaldo nie trenował wczoraj z reprezentacją Portugalii i według portugalskich mediów gwiazdor miał ostro pokłócić się z trenerem po tym, jak nie pojawił się na boisku w ostatnim meczu. I no te chłopy, jedna drobna kłótnia i oni już się obrażają.
1: Oj tam, mój dzisiejszy dzień chłopaka spowoduje, że się pogodzą i będą znów największymi besties.
2: Radio Kiss FM.
1: Coś się kończy, coś zaczyna.
0: Ale o tym już za chwilę.

0: Już wam rozdaliśmy bilety na ich koncert w Krakowie, ale teraz przechodzimy z dość smutną wiadomością. Otóż przed chwilą wrzucili oni ostatni film na daily. Łącznie ich daily trwało 456 dni. No to naprawdę dłużej niż OG ekipa i ta liczba sporo pokazuje, ale no my się z nimi absolutnie nie żegnamy.
1: Bo na pewno się z nimi złapiemy na trasie koncertowej, a wy będziecie to wszystko mogli śledzić na naszych socialach. A tak w ogóle, gdybyś nie była tutaj, a wiem, że chcesz być tutaj, ale okay. Gdzie byś sobie pojechała?
0: Na pewno do Kalifornii.

0: FM, świetny numer, a teraz przechodzimy też do mówienia, ale może nie ciała, tylko kogoś innego.
1: Posłuchajmy, co tam ciekawego u nas w newsroomie już niedługo.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Czy ktoś w środku tygodnia zastanawia się już nad jakąś imprezką? No to jutro można wybrać się na Smolną. Od 22 zagrają tam Vivo, Aleko oraz Claude de Gaz. A jak wytrzymacie z imprezkami do piątku, to w piątek od 22 możecie lecieć do K-Baru po Wiśle. Będą dwie sceny, na jednej Barwy oraz Roots Stripping Crew.

0: na drugiej Warsaw Jungle Massive Crew i Simba. No ale nie samymi imprezkami człowiek żyje, zwłaszcza w środę. Dzisiaj o 18:00 będzie spotkanie autorskie z Michałem Krasuckim w salonie literackim księdza Twardowskiego przy ulicy Skoczylasa. Autor opowie o swojej książce Warszawskie getto po miejsce i o tym, jak pamięć o dawnym getcie funkcjonuje we współczesnym krajobrazie miasta. Wstęp na to wydarzenie wolny, warto trochę o historii się dowiedzieć.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 17:00. Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9 zł 14 groszy to średnia cena diesla, o złotówkę i grosz tańsza jest benzyna. Podrożał też znacznie autogaz. A to nie koniec podwyżek, nie ukrywają analitycy rynku paliw. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada powstanie Centrum Walki z Dezinformacją. Byłoby pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Są ich tysiące. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction. W głównej roli zdobywczyni Oscara Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film. Premiera w Stanach Zjednoczonych 11 sierpnia 2028 roku.

0: Kolejne wejście i kolejny raz jesteśmy punktualnie. Minuta po godzinie 17, a przy mikrofonie Daria Kulej.
1: I Nikodem Formella, siemano. No i Daria tutaj tak mi pięknie śpiewa. Czasem mi się wydaje, że chyba ona by chciała, żebyśmy zagrali jakąś jej piosenkę. No czekamy na twoje demo, Daria.
0: Ja mam świetny pomysł. Musimy napisać wspólnie jakąś piosenkę i może uda nam się przekonać wszystkich, żeby ją zagrać.
1: No to co? Tak zrobimy.

0: Takie dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. A dzisiaj z samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu poszło ostrzeżenie o uprowadzeniu samolotu.
1: Nie.
0: To miał być, wiesz, taki standardowy lot,
1: okay.
0: No ale z samolotu do wieży i w efekcie do największych stacji medialnych poszedł komunikat, że samolot uprowadzono. Wiadomo, no to jest mega big deal.
1: No
0: samolot
1: tak.
0: W ciągu 10 minut z 10 tysięcy metrów do 5 tysięcy metrów. Podejrzane, Fedeshti numer one. Samolot ostatecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej i okazało się, że go nie uprowadzono, tylko piloci się ze sobą pobili.
1: O nie!
0: Jak myślisz, o co poszło?
1: Może jeden chciał puścić jakąś swoją muzę, drugi pewnie chciał przełączyć na Radio Kiss FM, bo tam są najlepsze dropy. No więc pewnie dlatego.

0: Closer. Come a little closer, Daria. Patrz, co tutaj mamy.
1: Dobra. No właśnie, a jak nasi słuchacze chcą być bliżej nas, no to koniecznie muszą wbić teraz na nasze sociale, dlatego że jak nie byliście z nami o godzinie 14, no to nie wiecie, co się działo, więc koniecznie teraz tam musicie wbić i już no zobaczycie, co się u nas działo.
0: A było grubo. Radio Kiss FM. A już niedługo dalej o samolotach będę wam gadał.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. A ja zobaczyłem właśnie najbardziej iconic fotę ever.
1: Kurde,
0: podczas
1: jaką?
0: Lotu. Samolot pasażerski, za nim myśliwiec, a w kokpicie papież Leon.
1: Co?
0: No.
1: Gdzie?
0: No takim samolotem bym się nie bał lecieć. Poza myśliwcami na pewno Bóg nad tym lotem czuwał. Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. A już za chwilę o tym, że detektywi z TikToka jednak się mylą.

0: Bęgery tylko w radiu Kiss FM i też najlepsze ploteczki. Detektywi z TikToka chyba po raz pierwszy się pomylili. Marysia Jeleniewska oficjalnie przyznała, że jest singielką. Każdy po jej ostatniej focie bukietu spekulował, że jest ona w związku z Tomkiem Fornalem, a jednak Marysia powiedziała, że na razie ona się skupia nie skupia się na szukaniu chłopaka, bo ma po prostu inne cele.
1: No i to ma sens. Kochana, podbijaj świat, idź do góry i bądź zawsze z siebie dumna, tak jak my jesteśmy dumni z naszej playlisty, bo teraz na pełnej wjeżdża Ronnie Coco.

0: Lipy i Bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz ważna przypominajka, bo dziś mija 8 lat od finału Mistrzostw Świata z 2018 roku i to właśnie na tej imprezie Polacy pokonali w finale Brazylijczyków 3-0 i tym samym, uwaga, obronili wywalczony w 2014 roku mistrzowski tytuł.
1: No, polska siatkówka jest wspaniała. Siatkówka, przepraszam. Cieszymy się, że możemy takie wspaniałe informacje wam przekazywać.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę? Okej, opowiedz.
0: No dobrze, to ja powiem. A już za chwilę o dziecku w czepku urodzonym.

coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

0: Ten numer na Maxa trenduje, no i Agua. Andziax, a nie Agua, kupiła swojej 6-letniej córce szminkę Diora za sukcesy sportowe. Charlie świetnie sobie poradziła na meczu i mama, czyli Andziax, nie kryła dumy, obiecała jej, że kupi jej zabawkę, a zabawką była właśnie ta szminka, taka jaką ma mama.
1: No w zasadzie co to za różnica, czy to będzie lalka za 200, czy jakaś szminka?
0: Whatever.

0: Kiss FM i w sumie no, ten czas jest troszeczkę zły, dlatego że już się musimy z wami pożegnać.
1: Ale widzimy się jutro, przepraszam, słyszymy się, ale widzimy też na naszych socialach, ale pewnie. Słyszymy się jutro od godziny 14 na pełnej. Żegnają was Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. No to co, słyszymy się jutro. Kiss.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Yeah, you know what it is.
1: Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
2: O, ciekawe.
1: Siemanko, Eryk.
2: Cześć, miło, miło. A nie ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
1: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
2: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
1: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś na samym początku. Mamy to za sobą. Będziemy wiedzieli.
2: Teraz już bez.
1: Tak. Witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
2: Cześć. A za którym zdałeś?
1: Nie no, za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
2: Ja za pierwszym razem 28, później 31. No,
1: u mnie była tragedia. Nie wiem, ile miałem za pierwszym, ale... No nie, u mnie to były schody już. Ja pamiętam od 6 klasy podstawówki, już mnie zaokrąglanie przerosło.
2: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
1: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi,
2: Prawda.
1: Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
2: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, no, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
1: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
2: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem. Więc
1: ja też nie, ale okay. tak się mówiło, że tam można po prostu przejechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.

0: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
1: no,
0: nie?
1: A tutaj no. 220 tysięcy ludzi na BDS-ie. Tak, ty no. byłeś na scenie, tak?
0: Byłem.
1: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
0: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak, bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego, god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego, co w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego. No, niesamowity widok.
1: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
0: Nie. Ja tam byłem koleżeńsko.
1: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
0: Nie,
1: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
0: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-a, no zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite.
1: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
0: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
1: A na waszym koncercie jak było?
0: Fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy na koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
1: Ja widziałem te nagrania, myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła... Tak.
0: Nie, no to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli, jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
1: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo
0: takie
1: wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
0: Tak.
1: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się
0: Family Brand.
1: Najlepszy numer i dlaczego?
0: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
1: Spokojnie, to jest następne pytanie.
0: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być to słyszeć.
1: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy
0: nie.
1: Okay.
0: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
1: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
0: Aha.
1: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
0: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na tajbicie z YouTube'a. I w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na tej bicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
1: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
0: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
1: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
0: To żaden.
1: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
0: Aha. Kurczę.
1: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
0: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek ja zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... A, do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
1: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
0: Był to Mister Polska.
1: To dostałem, mam tą zwrotkę.
0: A, masz
1: jego...
0: Mistera Polski.
1: Tak.
0: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby... Jak to powiedzieć?
1: Niesnaski między wami.
0: Tak, nie, że bardzo poziomalsku i tak dalej, po prostu wynikły jakieś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś...
1: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
0: Łajcior.
1: Tak myślałem, no.
0: Łajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Łajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Łajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Łajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że listy i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już graną zwrotkę, więc Łajcior się najszybciej
1: dograł. To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
0: Aha.
1: I każdy, kto mówi na przykład, że Łajcior to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
0: Prawda.
1: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
0: no,
1: nie?
0: No.
1: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych
0: domków,
1: w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił, jest jakiś wolny studio, gdzie ja mogę zrobić pierwszy kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
0: Byłem.
1: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach.
0: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
1: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
0: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
1: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer Skizo.
0: Tak.
1: Mieliśmy Planka.
0: Tak.
1: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Łajcior. Kto jeszcze? Kukę, okej.
0: Sharon.
1: Okej.
0: Max, Sabura Cup z Natury 2000.
1: Wiem.
0: Koder. BRO.
1: Okej.
0: Tak.
1: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
0: Tak.
1: To już rozumiem,
0: tak,
1: skąd to połączenie.
0: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, Szaran, z Szaranem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej, nie, wcześniej z Szaranem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało, ten numer jego taki, to Wini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
1: Możliwe.
0: Wtedy i gdzieś ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
1: Kizownik.
0: Kizo? No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem małolatym, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer, no i się udało.
1: A do niego się ciężko było dostać, czy
0: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
1: tak,
0: to...
1: Tak myślałem, no.
0: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
1: Tak,
0: w ogóle
1: uwielbiam.
0: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
1: A czekaj sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź.
0: Tak.
1: Czy coś jeszcze nagram?
0: Tak.
1: I to było po prostu tylko do tego singla taka wideozapowiedź? Czy to miało jakiś większy sens,
0: zamysł? Nie, to
1: zamysł?
0: Było do tego singla.
1: Okej, po prostu.
0: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić. Więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
1: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
0: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, którego ja, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
1: Będzie o tym, Let's Ride 3?
0: Tak, i na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3, no i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
1: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
0: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNMA wtedy, Propane dwójkę chyba.
1: W tym czasie możliwe, no. Albo jedynkę, albo dwójkę.
0: Albo dwójkę. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
1: Skielc,
0: tak, no, tak, no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
1: No ciekawy początek.
0: Ciekawy, no. Ciekawy.
1: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
0: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał sobie, zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
1: Nie zobowiązująco w żaden sposób, tak, tylko
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej, i mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć, i po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił, no ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
1: I chyba tylko Kukę nam został.
0: Tak, i Kukę, no Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, nie wywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi, bez większego problemu. Przyjechał do studia, wgrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek, no.
1: Dlaczego aż 17 numerów?
0: bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
1: Że za dużo robisz.
0: I to dużo, za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17.
1: Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
0: Tak, tak, tak, tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają 3 numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś oczywistego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały.
1: Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
0: Tak, tak. No rozmyślam nad deluxem teraz bardzo takim jeszcze, żeby gdzieś tam za miesiąc dorzucić, bo tych numerów jest po prostu i też szkoda, żeby gdzieś tam leżały w szufladzie, ale zobaczymy, zastanowimy się.
1: Żebyś tego deluxa nie robił tyle, co Kubi producent. Dobra. Złoto w preorderze już?
0: Nie.
1: Jeszcze nie.
0: Teraz, jak są te inne warunki, to ciężko.
1: Czyli...
0: Za album ciężko.
1: Za album ciężko.
0: Ciężej niż za single na pewno.
1: No to tak.
0: Ja
1: tak,
0: stary miesiąc, dwa miesiące temu dopiero za V24 dostałem złoto.
1: Okej. Okay.
0: No, a tam były napalone Funky, Enzo były. Mhm. Więc nie, tutaj nie.
1: No bo to i tak rozumiem, że pewnie 80-90% tego to cyfra.
0: Tak. No, w głównej mierze tak.
1: Designer powinien odnieść większy sukces.
0: Nie.
1: Jest okej, jesteś zadowolony. Tak, to tak. Miesiąc temu wyszło.
0: Nie, no ten numer zaraz milion wybija, no to jest... W sensie ja się turbo jaram. W sensie uważam, że na taki numer, że mało jest realnie w Polsce, uważam, odbiorców, którzy by się jakoś mega jarali tego typu brzmieniem i takim twardym po prostu łupanką i powtarzającym się refrenem, więc wykręcając takie liczby na takim numerze, to tylko mogę być zadowolony i się cieszyć z tego.
1: Utwór, którego ludzie nie docenią, ale według ciebie to banger.
0: Jak mam się nie wczuwać?
1: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo osobisty. I znaczy nie wiem, nie doceniam. Ciężko jest mi to stwierdzić, czy nie doceniam, bo może akurat ktoś doceni.
1: Może być takie rezonowanie, wiesz, to często jest tak, że właśnie słuchamy kogoś, żeby poczuć to, że ta osoba czuje to samo co my, no
0: tak,
1: nie?
0: Tak, więc, tak. Więc... No zobaczymy, nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten numer i mam nadzieję, że docenią. A tak nie wiem, czemu tak w sumie powiedziałem, że nie docenią. Może docenią, zobaczymy.
1: Podczas którego numeru był najlepszy vibe w studiu? Podczas tworzenia?
0: Chyba Get Low. Jakoś bardzo
1: szybko. Highlight płyty?
0: Ten Get Low?
1: No.
0: Kurczę, nie wiem, zobaczymy, ale dla mnie chyba tak, bo bardzo szybko nagrałem ten numer. I do teraz mam tak, że jak jadę autem i gdzieś tam muszę szybko przejechać, więc nie dam rady sobie całego albumu odpalić, to ten Get Low na zapętleniu sobie słucham, więc tak, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No dobra, a może podczas tego numeru, o którym mówiłeś przed chwilą, jeszcze przed Get Low, miałeś tak, że podczas pisania uroniłeś łzę, wzruszyłeś się?
0: Wiesz co, ja mam tak, że ja mam duży problem dosyć z nawijaniem jakichś takich bardzo poważnych rzeczy gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają, w sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku. Ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdę, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć. Więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
0: no
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy. Bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
0: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi Get Low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
0: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wild Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę tak w 100%, jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach, których słuchałeś.
0: Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś? Jakie to były numery?
0: Ojej, właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mhm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no, jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Wild Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś? Bo na jak weekend. Mówiłeś...
0: Ja zamykam się na weekend w domu. No, a na weekend... No, to
1: klasyk,
0: taki,
1: co?
0: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling, tak.
0: No to tam to...
1: Z Zapiekankami z placu...
0: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
0: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki breakup song, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: Teraz jak...
0: No, nie... Na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie? Raczej będzie poważnie.
0: Ta okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
0: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama się spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nic, mamo, Słoń, Love Forever.
0: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni Mixer.
0: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie emocjonalność.
1: Hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce.
0: O,
1: ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
0: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehypowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał, rozmach.
0: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na znaczeniu świata, robienie do każdego numeru prawie że klipu.
1: Tak, jakby, to cała otoczka super, tylko same te numery są takie, że takie są naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, shake, shake, naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
0: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17.
0: Tak,
1: a teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
0: Okej, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, jako w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Quebo nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten numer.
0: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
0: Tak, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów Euforii.
0: Tak,
1: na której z tych epek.
0: Tak.
1: To jak jesteśmy przy Quebo, to nieważne w jakim kontekście, ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
0: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Quebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Quebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Quebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Quebo wrzucił kawałek. No ale ja wtedy jadę, słucham tego, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
0: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak, bro.
1: Przewidziałeś.
0: Tak, ja mówię, że w ogóle, że zajebiście, w sensie ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: ale
0: to negatywne.
1: Ale nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
0: Tak, no ja właśnie nie wiem jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
1: Może kiedyś się uda,
0: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie, więc... Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed... bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo, była jakiś tydzień temu. I jak premiera była, powiedzmy, we wtorek o 21, to od 20 do 21 leciał taki live, który prowadził...
0: Quebo z Krzychem, nie?
1: Tak, że Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku, ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku, że takiego...
0: Scrollowania ogólnie i tak ten?
1: No.
0: Znaczy, wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce, tylko po prostu samo zmęczenie już.
0: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, taki w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej, ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka, już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
0: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano, i po południu, i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem. Się chyba to pojawiało.
0: Tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było.
1: Zluzowałeś mniej. Trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
0: Jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzyki na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby no. to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, okay, czyli jednak.
0: Tak. W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: gościa, jak robimy Enzo, to wiesz, to...
1: Dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
0: no,
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5 koła 10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie,
1: czekaj, nie, no to już było po Napalonych.
0: A, no okej, no dobra. Tak. Okej, no dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet Napalone Funki też nie nagrałem do Napalonych Funek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do Napalonych Funek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają. Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych,
0: przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki. Aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala. No nie da się. W sensie nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie,
0: chociaż czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak, tak. No fajnie jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może, no nie może być tak i tak.
0: No tak, tak,
1: nigdy
0: tak.
1: Nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje,
0: no.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam skomentuję, przekażę podajesz dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Że ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem, że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. Okay. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funky, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany. Ale
0: mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia, oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocja. No jasne, to dopalić film zawsze, no tak, można. Tak. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, no. Ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest
0: myślisz,
1: takie...
0: że to jest kupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci dwa koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu
0: ale
1: mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo po, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kasiu Rables na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: Trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej. I później on pisze do wielkiej wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stary się dziać bez wiedzy artysty. że ktoś może pisać, że ktoś może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję, no pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie, aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to...
1: To pogadamy sobie, tak, wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś... No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. Mm-hmm. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle
1: samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, tak, nawet która nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, no, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam.
1: Niesamowite czasy.
0: TikTok jest ciekawy.
1: No. Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można dwoma viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu i ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zwajralowało, to jednak coś musi w tym być. Hmm? Coś musi
1: Samo
0: w tym
1: siebie
0: być.
1: Się nie...
0: Tak.
1: Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak,
1: to i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co. No.
0: Że uważam, że nawet jak chcesz, jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersy na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie
0: ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, że słuchasz tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
0: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
0: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie taki fragment z tej płyty.
0: Tak.
1: No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, mhm. Która forma poprawna? Czytaj i tak.
0: Chcesz, obejść się szerwić.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z listem w zasadzie. Pamiętasz?
0: Tak.
1: Taką krótką wiadomością dla mnie. I jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
0: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom. Zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak jest okładka, to jest okładka płyty.
0: Okay, okay.
1: Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś to napisałem, że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. Nawet sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem znaleźć płytę No. Bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to, te płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2 na 10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E.
0: Tak.
1: I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem, nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką, bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło, no, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś
1: tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
0: ale nie
1: czuję.
0: Pamiętam, nie, jak oceniłeś ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: Nie, w sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym przed chwilkę, o tym takim moim, jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu, jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. No. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji. Bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego. Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem, później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
0: Okay.
1: No. Może nie we wszystkim, ale no, ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, bo to już będzie co, półtora roku?
0: No, za chwilę.
1: Po czasie.
0: Półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album, zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest ja na mój album, jako B24, patrzę jako część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, że się zgadzamy, ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było...
1: Od początku
0: idealne. No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... W sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakiejś rzeczy, nie? Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: Kurde, ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie, stary, no, w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia family brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na family brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na family brand i powiem o, to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej i za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję zrobienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tobą zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Arono, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale ja nie pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się z Kaziu spodobało, czy że podoba.
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz, jak
1: tak. Ale nie. Dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem. A też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, właśnie, i wczoraj...
0: Jak jakbym tam cios wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten...
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą
0: o
1: sytuacją? Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie, nie było żadnego zdjęcia.
1: Co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz,
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak, tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, już nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten.
1: No, nie był Barry, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, Barry, to idzie. Kto to jest, jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie Tom Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie, ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakoś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam takie taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera. I poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie, jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować, sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki, jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie i ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: I ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło.
0: Tak.
1: Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz pudrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozwijać.